0: wena vapayo wa mina ndzo kombela ku khamseliwa baba
1: ndzi ngombela ku khamseliwa
0: wena mama
1: ndzi ngombela ku khamseliwa
0: na wena papa
1: ndzi ngombela ku khamseliwa.